chłodu uczucia i dumani ruce. Daj lampadu rozule, nanta umogampa. Dolce di